0: Nej.
1: Vänta inte in en, klicka någon annan del.
0: Nej, men
2: la man,
0: la man,
2: la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la